Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

0: Minęła 16:32.
1: From Feature Story News in the UK, I'm John Beaver. Russia and Ukraine have resumed the exchange of strikes after a pause linked to the visit of US envoys trying to find an agreement to end the war. Mayors in England are to be given the power to introduce a tourist tax on overnight visitors, but there are warnings it could put people off going on holiday. And the International Space Summit in Paris has ended its second and final day, with around 90 countries represented, but several notable absences casting a shadow over the gathering.
2: Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005. A numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

zalotnicy, co ja biedna z nimi mam. Można rzec, nieudacznicy, w sytuacjach sam na sam. Taki Stasio.

0: Nie, to by było takie krępujące.
1: Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

że taka szara, wręcz ponura. To przez nią ptaki odlatują, a białym puchem śnieży w górach.

W ostatnich miesiącach znacznie zwiększyła się liczba zaginionych kobiet w Polsce. Społeczna komenda policji podała właśnie wiadomość o kolejnym tragicznym wypadku. Zaginioną 19-letnią dziewczynę, według zeznań świadków, widziano ostatnio przed 14 dniami w pobliżu Bobińskiego Lasa. Policja nie wyklucza morderstwa na tle seksualnym. Trwają poszukiwania.

niebu szlaku koni, falujących morskich traw. Każdy pragnie mieć marzenie, czemu nie? Mimo błahej tak tęsknoty, palą mnie przyziemne cnoty.